0: Czy wiecie, jak to jest być kochany?
1: Wisst ihr, was es heißt, geliebt zu werden?
0: Nie przez jedną osobę.
1: Nicht nur von einem Menschen. Nein, von Tausenden. Millionen.
0: Powietrze pachnie bardziej świeżo, kolory...
1: Die Luft riecht frischer, die Farben leuchten intensiver.
0: Berlin, leżą...
1: Berlin liegt mir zu Füßen.
0: Berlin.
1: Berlin.
0: Najgłośniejsze, najszybsze.
1: Die lauteste, schnellste, wildeste Stadt unserer Zeit.
0: Mówią, że jeżeli tu ci się...
1: Man sagt, wenn du es hier schaffst, schaffst du es überall.
0: Mnie się udało.
1: Ich habe es geschafft.
0: Jestem gwiazdą.
1: Ich bin ein Star. Und ich werde niemandem erlauben, diesen Traum zu zerstören.